Lisu zamgleo. Pibi ni bima lisu zamgle. Ni te mi te ma lisu zamgle. Amunye lisu zamgle belu mungwa ma nanale.